Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane w skrajnych wymiar sygnały i zawarcie z obcym znaczeniem. A kto się ze nas już z jednym niwą nie zbawaj, ścież masz wejść w ładny sygnał. Чувствую, что ты сможешь.